0: Ovechy na nosíte králici.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Od Republika Turcija se obezbedeni 500.000 dozi vakcina protiv sipanici kaj